0: Encyklopedia Polonika. Kultura i historia Polaków w Niemczech.
1: Od ponad pół wieku Krzysztof Meyer, urodzony w Krakowie, a od 1987 roku zamieszkały w Niemczech, komponuje utwory wokalno-instrumentalne na orkiestrę i zespoły kameralne, a także dla solistów. Efektem jego pracy jest m.in. opera Cyberiada, według opowiadań Stanisława Lema, oratorium Stworzenie Świata, 8 symfonii na różne obsady orkiestrowe i wokalne, 15 koncertów instrumentalnych i wiele innych. Imponujący dorobek Krzysztofa Meyera obejmuje łącznie ponad 100 dzieł. Come with

0: Dyplom w Krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej Krzysztof Meyer uzyskał w klasie Krzysztofa Pendereckiego. Kształcił się też pod kierunkiem Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Potem zaś nauczał sam. Najpierw przedmiotów teoretycznych w swojej krakowskiej Alma Mater, a później kompozycji w Hochschule für Musik w Kolonii.
1: Meyer debiutował w czasach awangardy, a podczas 9. warszawskiej jesieni był najmłodszym kompozytorem w historii tego festiwalu. Utwory Meyera z lat 60. odznaczały się różnorodnością brzmień, często tak niekonwencjonalnych, jakby zrodziło je niezadowolenie z istniejących dotąd instrumentów i tradycyjnych sposobów gry. Znakomicie wpisywały się w repertuar festiwali nowej muzyki i zwróciły uwagę na ich autora.

0: Pierwszym instrumentem Krzysztofa Mejera był fortepian. Muzyka kameralna, przeznaczona na niewielkie zespoły o różnych składach, zajmuje w jego dorobku miejsce uprzywilejowane. On sam tłumaczy to swoimi doświadczeniami z dzieciństwa, kiedy miał okazję przysłuchiwać się domowym koncertom organizowanym przez babcię pianistkę. Ale pociąga go w takich utworach również to, że świetnie nadają się do układania dźwiękowych łamigłówek.
1: Niektórych utworów na wielkie obsady można słuchać jak muzycznego komentarza do wydarzeń politycznych albo refleksji egzystencjalnych. Na wątki te naprowadzają między innymi szósta symfonia polska, nawiązująca do atmosfery stanu wojennego, albo użyty w ósmej symfonii tekst wiersza Adama Zagajewskiego.
0: Mejer chętnie nawiązuje do tradycji, licząc na słuchaczy, którzy zrozumieją jego grę z przeszłością. W Niemczech, oprócz wspomnianej Hochschule für Musik w Kolonii, wykładał także na Europejskiej Akademii Muzycznej w Bonn, której w latach 2010-2012 był kierownikiem. Jest członkiem Freie Akademie der Künste w Mannheim.

0: Encyklopedia Polonika.
1: 20 marca 1848 roku przed Zamkiem Miejskim w Berlinie zbiera się spory tłum. Dzień wcześniej grupa polskich aktywistów przekazała pruskiemu królowi Friedrichowi Wilhelmowi IV petycję o zwolnienie z aresztu polskich powstańców, osadzonych w więzieniu w dzielnicy Moabit. Wszyscy zostali osądzeni w tzw. Polenproces. Zebrani przed zamkiem Niemcy oczekują uwolnienia Polaków i grożą szturmem, jeśli król nie zgodzi się na podpisanie petycji.
2: W końcu przychodzi moment radości. Król podpisuje amnestię. Tłum rusza w stronę Moabitu, a powstańcy wychodzą na wolność. Wśród nich jest Ludwik Mirosławski, symbol walki o wolność i władzę ludu. Tłum wyrusza na miasto z okrzykami.
3: Niech żyje Polska! Niech żyje wolność! Niech żyją Niemcy!
2: Gdy pochód dociera z powrotem do zamku, król stoi na balkonie i kłania się Mirosławskiemu.
1: Ale co wydarzyło się dokładnie? W 1795 roku Polska znika z mapy Europy. Mimo wysiłku zaborców, Polacy nie poddają się ani germanizacji, ani rusyfikacji. Walczą w powstaniach i zrywach narodowych o odzyskanie niepodległości. W 1832 roku w Paryżu powstaje Polskie Towarzystwo Demokratyczne. Jednym z przywódców zostaje Ludwik Mirosławski.
2: Organizacja wysyła Mirosławskiego do Poznania, gdzie ma on przygotować powstanie. Cel jest bardzo ambitny. Planuje się przywrócić granice Polski sprzed pierwszego rozbioru, a powstanie ma zacząć się jednocześnie na całym terytorium trzech zaborów. Mimo intensywnych przygotowań powstanie nie dochodzi do skutku. Do pruskiej policji zgłasza się szlachcic Henryk Popiński i wyjawia jej powstańcze plany.
1: Po półtorarocznym śledztwie w 1847 roku przed Sądem Królewskim w Berlinie rozpoczyna się proces 254 Polaków. Polenproces wywołuje wielkie zainteresowanie pruskiego społeczeństwa, a niemiecka prasa szczegółowo go relacjonuje. Był to pierwszy polityczny i otwarty proces w Prusach. Sąd skazuje Ludwika Mirosławskiego i 7 innych Polaków na śmierć, a kolejnych 97 na wiele lat więzienia.
2: 18 marca 1848 roku rewolucja marcowa dociera do Berlina. Dwa dni później król Friedrich Wilhelm IV ułaskawia Mirosławskiego. Wiadomość ta dociera do Poznania. Jeszcze w tym samym roku dochodzi tam do powstania wielkopolskiego, którego jednym z przywódców jest Ludwik Mirosławski. Powstanie zostanie stłumione, a Mirosławski znów skazany na więzienie i tylko dzięki protekcji Francji uwolniony.
1: Mirosławski nie przestaje angażować się w ruchach wolnościowych, między innymi we Włoszech. Ważną rolę odgrywa w rewolucji badyńskiej, gdzie pełni funkcję generała armii rewolucyjnej. Po ostatecznej przegranej powstańców Ludwik Mirosławski ucieka do Paryża. W 1861 roku walczy jeszcze w powstaniu styczniowym przeciwko Rosji, również bez efektu. Umiera w 1878 roku w stolicy Francji. Polakom po pamiętnym Polenproces przyszło jeszcze czekać 70 lat na odzyskanie niepodległego państwa.

0: Encyklopedia Polonika.
1: Jestem tu tylko po to, aby pracować i zarobić pieniądze. Pisze w liście do żony krakowski malarz Wojciech Kosak kilka miesięcy po przyjeździe do Berlina w 1895 roku. Niecały rok później udaje mu się zainteresować swoim malarstwem batalistycznym niemieckiego cesarza Wilhelma II i zostać jednym z najbardziej znanych malarzy na dworze pruskim. Sławę Kosakowi przynosi obraz Bitwa pod Zorndorf.
2: Wojciech, syn Juliusza Kossaka, malarza historycznego i batalistycznego, autora słynnych obrazów koni, przychodzi na świat w 1856 roku podczas wieloletniego pobytu rodziców w Paryżu. Studiuje malarstwo w krakowskiej Szkole Rysunku i Malarstwa oraz w Monachium. Jest też współautorem słynnej Panoramy Racławickiej, wystawianej wówczas we Lwowie, a obecnie we Wrocławiu.
1: W 1895 roku Wojciech Kossak przyjmuje zaproszenie Juliana Fałata do Berlina, który pracuje jako nadworny malarz Wilhelma II. Ponieważ Panorama Racławicka przyciąga tłumy i urasta do rangi polskiego symbolu narodowego, cesarz poleca Kosakowi stworzenie panoramy przejścia przez Berezynę.
2: W kolejnych latach Kossak specjalizuje się w obrazach koni i bitew, które maluje w swojej pracowni w Charlottenburgu na zamówienie berlińskiej klasy wyższej i pruskiej szlachty. Wkrótce cesarz ponownie zaprasza malarza na manewry jesienne i oddaje mu do dyspozycji pracownię w pobliżu zamku Montbijou. W atelier powstają dwa portrety cesarza na koniu oraz sześć obrazów batalistycznych przedstawiających sceny z wojny siedmioletniej oraz walk wyzwoleńczych Prus i Rosji z hegemonią napoleońską w Europie.
1: Kontakty między Kosakiem a parą cesarską są coraz bliższe. Malarz otrzymuje prywatne zaproszenia do Zamku Miejskiego. Cesarz publicznie zachwyca się jego obrazami batalistycznymi. Wkrótce Kossak otrzymuje kolejne wielkie zlecenie namalowania do kasyna oficerskiego Korpusu Gwardii w Poczdamie Bitwy pod Zorndorf. Tematem obrazu ma być atak kawalerii pod dowództwem młodego generała Fryderyka Wilhelma von Seydlitz w bitwie pod Zorndorf, który zapobiegł wkroczeniu rosyjskiej armii do Marchii Brandenburskiej podczas wojny siedmioletniej.
2: Kossak przedstawia bitwę z perspektywy prostego żołnierza, dzięki czemu oglądający znajduje się w samym centrum dramatycznej sceny. Na pierwszym planie grozę sytuacji oddają dogorywający koń i martwy żołnierz z wozem amunicji roztrzaskanym o brzozę. W oddali zbliża się Fryderyk Wielki ze swoją świtą. Przygotowując się do namalowania tej sceny, Kossak przeprowadza gruntowne badania. Studiuje historyczne dokumenty, a także wyjeżdża z oficerami gwardii na niegdysiejsze pole bitwy. Z Muzeum Historii Wojskowości każe dostarczyć sobie do pracowni autentyczne mundury i broń.
1: Pochlebne opinie polskiej prasy po odsłonięciu obrazu szybko zamieniają się w otwartą krytykę. Wobec coraz bardziej wrogiej Polsce polityki tak bliski kontakt z cesarzem Niemiec uważany jest za niewłaściwy. Artysta też coraz gorzej czuje się w Berlinie, tym bardziej, że wśród intelektualistów dają wyczuć się antypolskie nastroje. Kiedy Wilhelm II wiosną 1902 roku w Malborku wygłasza przed pruskimi juanitami odzianymi w krzyżackie płaszcze mowę skierowaną przeciwko polskim ruchom narodowym, Kossak decyduje się na powrót do Krakowa. Tam maluje między innymi obrazy o treści antypruskiej.
2: Obraz Bitwa pod Zorndorf przeniesiono w 1923 roku z kasyna oficerskiego do Poczdamskiego Muzeum Garnizonowego. Podczas II wojny światowej płótno zrolowano. W 1966 roku pracownicy placówki odnaleźli mocno zniszczone dzieło w magazynie. Udostępniono je publiczności dopiero 30 lat później. Od 2004 roku obraz jest odnawiany na zlecenie przedsiębiorstwa energetycznego E.ON, którego centrala ma siedzibę w niegdysiejszym kasynie regimentu. Bitwa pod Zorndorf znajduje się tam jako depozyt Muzeum Poczdamskiego.

0: Kosmo po polsku.
1: Podcasty dla Polaków w Niemczech.
0: Trzymamy rękę na pulsie polskiego życia w Niemczech, ale mówimy również o innych sprawach, które Polaków w Niemczech dotyczą i interesują.
1: Codziennie, od poniedziałku do piątku.
0: Kosmo po polsku.
1: Twój podcast w Niemczech.
2: Tu jesteś u siebie.
1: To rozmowy z naszymi gośćmi. Zapraszamy tych, których znacie i tych, których warto poznać.
0: Informujemy, komentujemy, oceniamy.
1: Radzimy i odradzamy.
0: Kiedy trzeba, jesteśmy poważni. A kiedy można, wprost przeciwnie.
1: To my.
2: Tomasz Kycia.
1: Monika Sędzierska.
0: Maciej Wiśniewski.
3: Adam Gusowski.
0: Kosmo po polsku.
1: Obojętnie, gdzie jesteś, tu jesteś u siebie.